0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
1: Magazyn Polski. To publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
2: Nowe ciekawe programy w Domu Polskim i Polskim Domu Kultury. Jeszcze dzisiaj na Wzgórzu Zamkowym w Budapeszcie wystąpi znakomity polski kwartet jazzowy. A za chwilę opowie nam o tym pani Katarzyna Tokacz-Nykanińska, dyrektor Polskiego Domu Kultury i prezes Stowarzyszenia.

0: wiadomości.
1: 4 lipca, czyli dzisiaj, o godzinie 18:00 na Wzgórzu Zamkowym w Budapeszcie na tarasie Savoya odbędzie się koncert tradycyjnie organizowany przez Polski Dom Kultury na Węgrzech. A tym razem wystąpi Luka Mazur Quartet. Wstęp wolny. 26 w ostatnią niedzielę lipca odbędzie się tradycyjny doroczny odpust na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, czyli w Derenku. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych na nabór podstawowy, pierwszy etap, w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny PL Plus Aktywny Student. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja oraz

0: oraz inne, m.in. Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja. Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja do 30 sierpnia. W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia uczniowie ogólnokrajowej uzupełniającej szkoły polskiej i przedszkola na Węgrzech przebywali będą w Borach Tucholskich na obozie językowym organizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Klanza. Przez całe lato, aż do 22 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział OHEDZ 11, zaprasza do Budapeszteńskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe Obrazy, pochodzącej ze zbiorów Fundacji 9 Sił. Ciekawy letni program w Segedynie. Od 12 lipca do 16 sierpnia z udziałem polskich zespołów ludowych odbywał się będzie w Segedynie przed miejscowym muzeum Festiwal Narodów Europy. I tak 12 lipca występował będzie zespół pieśni i tańca Poburzanie ze Strzyżowa. 15 lipca zespół ludowy Baldrzychowice z Baldrzychowic. 19 lipca Krotoszanie z Krotoszyna. 26 lipca międzyszkolny ludowy zespół Krakowiak z Krakowa. 9 sierpnia zespół pieśni i tańca Leliwa z Leżańska i 16 sierpnia zespół pieśni i tańca Chludowianie z Chudowej. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Sejtesz-Fehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na urodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem 4 pory roku. Wystawę plenerową ambasady polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej planszę Polska Nieoczywista. Przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10. dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kyr i Ohyd 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. Proszę Państwa, jakby nie patrzył, lato już zaczyna być w pełni. Dawno nie rozmawiałyśmy, a moim i Państwa gościem jest pani dyrektor Polskiego Domu Kultury na Węgrzech, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech, pani Katarzyna Tokarczyk-Kalińska. Pozwoli pani, że pogratuluję bardzo ważnej funkcji. Jest to przedstawicielstwo Węgier w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Powstała komisja do spraw polonijnych. Porozmawiamy również o tym, co się będzie działo latem w Domu Polskim, co w Polskim Domu Kultury.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie słuchaczy Polskiego Radia na Węgrzech. Bardzo dziękuję za gratulacje. Gratulacje z pani strony i tych wszystkich, którzy spieszyli się właśnie z tymi gratulacjami do mnie, czy telefonicznie, czy osobiście, po otrzymaniu i po przyjęciu przeze mnie zaszczytnej nominacji do Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą przy Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nominacja dość prestiżowa, funkcja społeczna, funkcja honorowa, którą właśnie mogę powiedzieć, że po 20 latach pracy na rzecz działania tutaj, na rzecz wszelkich aktywności moich, ale poprzez to stowarzyszeń czy urzędów, instytucji, w których się przejawiam, została dostrzeżona i może tym też jakoś specjalnie wyróżniona. Trzeba Państwu wiedzieć, że Rada do Spraw Polonii jest ciałem nowym, ale powołanym przez prezydenta w celu właśnie uhonorowania Polonii, Polaków żyjących za granicą. Aby właśnie podkreślić to, w sercu nosimy Polskę. I Polska właśnie to nie granica naszego kraju, to ludzie. Ludzie, którzy żyją w Polsce, ludzie, którzy żyją za granicą i dla tej Polski służą, sprawami Polski się przejmują, dbają o język polski, kulturę, historię. Państwo dobrze wiedzą, bo żyjemy tutaj właśnie w naszym społeczeństwie polonijnym na Węgrzech, więc razem się tymi sprawami przejmujemy, razem o nie dbamy, razem je kultywujemy. Rada do Spraw Polonii jest ciałem doradczym. które ma właśnie łączyć Polskę, Urząd Prezydenta, z panią minister Agnieszką Jędrzak na czele, z powoływanymi właśnie członkami, a jest ich ponad 60. I są to wszelakiej takiej skali rozumianej działacze polonijni, a także ludzie z Polski, którzy na rzecz Polonii działają. Rada ma na celu właśnie poszerzanie, dbanie o tą płaszczyznę kontaktów, relacji między Polską a naszymi małymi ojczyznami, w których żyjemy. Ma to być stała współpraca z Urzędem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma wzmacniać więzi nasze narodowe, więzi z ojczyzną, promować Polskę, dbać o jej dobre imię. Co jest bardzo ważne, ma reagować na wszelkie przejawy dyfamacji. To jest w ostatnich czasach bardzo nasilone. Może na Węgrzech nie, ale w wielu krajach Europy i na świecie tak. Jeżeli tylko właśnie mamy możliwość reagowania na wszelkiego rodzaju oszczerstwa, niedomówienia, przekłamywanie prawdy historycznej, to oczywiście jeżeli takie wydarzenia czy takie fakty będą zgłaszane do Urzędu Prezydenta, z jego mocy, z jego rangi będą miały odpowiednią możliwość właśnie reagowania odpowiedniego nawet na szczeblu państwowym. Bardzo ważna jest sprawa legislacji, wszelkich ustaleń prawnych, które wpływają na życie Polonii. To są nasze zadania na najbliższe lata, do których została Rada powołana do reprezentowania wszelkich społeczności, więc ja zapraszam Państwa do współpracy, do tego, aby te sprawy, które Państwo uważają, że należą się właśnie w gestii rozwiązania na szczeblu państwowym ze strony naszej ojczyzny, państwa polskiego, żeby były mi zgłaszane, a ja w ramach mojego uczestnictwa, członkostwa w tej Radzie, będę mogła je dalej przekazywać.
0: Trzymała Pani wysokie oznaczenie państwowe polskie.
1: Dziękuję Pani redaktor. Było to dokładnie 2 maja. W ten dzień właśnie otrzymałam Krzyż Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej. I tak jak to przyznaje też nasza pani minister do spraw Polonii, pani Agnieszka Jędrza, która również odpowiada za biuro odznaczeń prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Było to dla mnie miłym zaskoczeniem, ale też oczywiście uhonorowaniem pracy dotychczasowej. I tak jak było to podkreślane, w tym dniu 13 działaczy z całego świata zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. Te odznaczenia to jest prerogatywa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wiemy, że jest to uhonorowanie, docenienie każdej osoby razem i z osobna. Ja to odbieram jako uhonorowanie środowiska, które reprezentuję szczególnie, ponieważ polityka państwa odznaczeniowa zawsze mieści się w te priorytety, które państwo w ten sposób sygnalizuje, że to nie są zwykłe akty administracyjne. Przyznanie odznaczenia to nie jest właśnie jakieś szczególne zasłużenie i odfajkowanie, że tak powiem, administracyjne danej osoby, ale wskazanie na te priorytety, które są ważne w danej okresie dla polityki państwa polskiego. Czuję się zobowiązana i zmotywowana do dalszej pracy.
0: Bardzo się cieszymy, że laureatami nagród polonijnych w tym roku zostały również osoby z kręgów związanych ze stuleciem naszego Kościoła.
1: Tak jest, ponieważ to musimy nadmienić, że stulecie Kościoła naszego w Budapeszcie będzie wydarzeniem bardzo integrującym, mamy nadzieję, Polonię na Węgrzech. Trzeba wiedzieć, że chcemy pójść do tego nie tylko ze strony duchowości religijnej, ale właśnie ze strony takiej kulturowej, społecznej, integracyjnej. Pokazać rolę Kościoła, która od wieków, czyli od pełnego wieku, od tego 100 lat, złączyła Polonię,
2: buduje społeczność,
1: buduje nas jako, łączy co nas? Łączy nas Polska, łączy nas polskość, zależnie czy to są środowiska polonijne z Budapesztu, czy spoza niego, czy środowiska związane ze szkołą, z instytucjami samorządowymi, kulturalnymi, ten Kościół, jego rola zawsze się przejawia tutaj w tej naszej działalności. I jest to ważne, aby właśnie zaznaczyć tą jedność. Co jest dla mnie najpiękniejsze, to jedność wierzy, ale właśnie ta jedność kulturowa, jedność polskości, która w obchodach stulecia już wybrzmiewa, ponieważ już ruszyły wydarzenia, Raj Tatrzański, wszelkie inne, które jesienią naprawdę będą nas do tego motywowały, czy wyjazd do Częstochowy, który planujemy, na coroczne czuwanie w intencji Polonii też pragniemy zawierzyć tą sprawę stulecia Kościołowi Polskiemu. Więc te wszystkie wydarzenia, do których włączą się obie szkoły na Węgrzech, włączą się samorządy w organizowanie pięknego tygodnia przebiegu tych uroczystości, mają na celu łączenie nas, integrację i takie wydarzenie, które po prostu zapamiętamy na długo.
0: Proszę Państwa, gwoli informacji, laureatem Nagrody Świętego Władysława w tym roku został ksiądz proboszcz Krzysztof Grzelak, który odebrał tę nagrodę w imieniu wszystkich polskich duchownych, którzy tu pracowali w naszym Kościele Polskim, i Państwo Fularowie ze Stowarzyszenia Świętego Wojciecha, członkowie chyba i współzałożyciele chóru Świętej Kingi, osoby bardzo znane i oddane społeczności naszej. A skoro mówimy o różnych poczynaniach, kiedy dokładnie będą Dni Kultury i kiedy główne obchody stulecia Kościoła?
1: Bardzo dziękuję za to docenienie roli duszpasterstwa, które zawsze było tym czynnikiem, tym wskaźnikiem integracji Polaków za granicą. I to akcentujemy w tym stuleciu Kościoła też, że pierwsza kolonia właśnie taka aktywna, taka bardzo scalająca naszych rodaków, to ksiądz Danek, jego rola w budowaniu Kościoła, w budowaniu wspólnoty polskiej, domu polskiego, i to się rozszerzało, to promieniowało, dawało owoce, więc co daje owoce, to jest dobre. W ramach kolejnej edycji Polskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, które w tym roku ze względu na jubileusz przesunęliśmy na listopad. Rozpoczniemy 8 listopada, niedziela, msza inauguracyjna i otwarcie w Domu Polskim wystawy historycznej. Wystawy historycznej, nad którą pracuje nasz znany grafik Krzysztof Ducki. Jeszcze nie zdradzę tajników i szczegółów tej wystawy, czy będzie przedstawiała historię ludzi, czyli duszpasterzy, którzy zakładali tą placówkę nazywaną wcześnie Domem dla Biednych, Kościołem Polskim i tak dalej. Świetlicą Polski, tak, różnie. Przecież tam było, działało naprawdę bardzo, bardzo dużo organizacji wówczas na Kwani. Więc ponieważ nasz pan grafik tak szczegółowy, tak dokładnie to przygotowuje, więc jeszcze pewnie sam tworzy całą koncepcję tej wystawy, ale już pracuje nad tym. Będzie towarzyszyło temu krótkie wystąpienia historyczne na temat właśnie roli błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, Augusta Chlonda. Też proces beatyfikacyjny jest powierzony w ręce naszych księży chrystusowców, którzy od początków przejęli tą naszą plebanię. Będzie spotkanie oczywiście z księżmi, z siostrami pracującymi na Węgrzech. Zapowiedział się i potwierdził przyjazd ksiądz biskup Robert Chrząszcz, delegat Episkopatu Polski do spraw emigracji polskiej. Zobaczymy, kogo zaprosimy ze strony węgierskiej. Naturalnie odpowiednie listy, kłony pójdą w odpowiednim czasie. Proszę Państwa, będzie piękny koncert. Koncert w Sołtarze, w takiej troszeczkę innowacyjnym stylizacji, wykonaniu, troszeczkę powiedzmy z historią, ale też jazzowo. Znana Państwu pani Barbara Rogala z swoim kwartetem przyjeżdża specjalnie na tą okazję. Dodam tylko, że udało się nam ten koncert zaplanować dokładnie na 14 listopada wieczorem, gdzie już wszyscy ważni goście i ważni Państwo na ten koncert mogą przyjść i razem z nami 15 w tym centralnym, najważniejszym dniu obchodów uczestniczyć w mszy świętej dziękczynnej i wielkim spotkaniu polonijnym, które zakończy te obchody. Obie szkoły też przygotowują swoje oddzielne takie towarzyszące wydarzenia, czy specjalny e-book, książkę taką, która też będzie poświęcona historii. Uczniowie mają opowiadać o tym. Czekamy na te wszystkie imprezy, które będą nas duchowo i nie tylko, ale właśnie kulturowo, społecznie integrowały w tym temacie.
0: I w tej chwili ja nieskromnie, ale zapraszam serdecznie do słuchania naszych audycji. Już w jednej z audycji niedawno nawiązywaliśmy do stulecia naszego Kościoła i pani Edyta Molnarny opowiadała o swojej znajomości. Jako dziecko znała księdza Wincentego Danka. U niego szła do pierwszej komunii świętej. I te jej wspomnienia się ukazywały. U nas będą jeszcze również inni, dawni już niestety nie żyjący członkowie naszej społeczności. Ale sporo o koncertach, to może powróćmy jeszcze do lata i do Domu Kultury. Organizujecie Państwo koncert jazzowy.
1: Pani wspomniała koncert. W tym roku jest obchodzona taka bardzo szczególna rocznica. Jest to 450-lecie koronacji naszego króla Stefana Batorego. I pomysły się rodzą w Krakowie wielkie w tym temacie. Tam instytucja Balasiego, właśnie stowarzyszenie też działa w tym temacie, ale nas to zainspirowało, aby zaprosić Państwa, zorganizować koncert w pięknym miejscu, czyli w Savoya Teras, który jest w Budzie na wzgórzu zamkowym. I na 4 lipca na godzinę 18 zapraszamy na koncert kwartetu Luka Mazur. Luka Mazur, znanego Państwu już, bo występował rok temu w pobliskim miejscu tam na Górze Zamkowej. Kontynuujemy tą dobrą współpracę i z miejscem, i z artystami z Polski, więc znowu kultura polska dla wszystkich. Otwarta, szeroko, letni wieczór, letni spacer. Zapraszamy do miejsca z piękną panoramą. Naszych artystów zainspirowało to miejsce, więc bardzo chętnie przyjęli wyzwanie, aby kolejnym koncertem polskim, kulturą już taką naprawdę z wyższej półki, zakazić rzeczy, żeby zachwycić wszelkich Polonusów. Bardzo dziękuję i zapraszam.
0: Proszę Państwa, do wyboru, do koloru, wystawy, koncerty. Zapraszamy Państwa serdecznie. Koncerty, ale co więcej, można jeszcze w bardzo eleganckim miejscu na wzgórzu zamkowym bywać i co więcej, swoich gości jeszcze tam zaprowadzić. A moim i Państwa gościem programu Czwartego Publicznego Radia Węgierskiego w pełni lata była pani Katarzyna Tokarz-Nykalińska, pani dyrektor Polskiego Domu Kultury na Węgrzech i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech. Zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania naszych audycji, do oglądania stron internetowych. Tam szczegółowo wszystkie nasze programy Państwo znajdziecie. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję za wysłuchanie, za przyjęcie naszych zaproszeń. Życzę spokojnego, słonecznego lata wszystkim Państwu. Dziękuję.

0: Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojan, Ryki Dejmesz i kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bodnańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia Pozsellana.